Oye, bakate bowane bokyo wayo, wapi lwiza. Wendo alingi komona mama lwiza, bongo apesa na bowane o, api lwiza. Solo bowane bola kika,